0: athenibani abo
1: nifabeni kho
0: abachi
1: abona soka niko
0: yelala maswali la hawla
2: guno mudene ne
0: mama bayiba mugaire ayeluvale avugira wano
2: butini yonge za mudogi na balisaga sagana baikale abakugu tutolere